Nihe South Gambia. Tia kurik amna no wese na tak aiko ogo tami. Nwe tamski temu kia inwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tami. Mwakwane XK FM data dara na kai na kuk tre tre kia in tan a kai guzi na husi dama te anka ku ogo nta oe. XK FM, haukwe na ngongorohe.